0: Otroci bodo pred zasloni.
1: Vprašanje je, kaj bodo tam počeli.
0: Naj ustvarjajo.
1: Digital School, programiranje in umetna inteligenca.
0: digitalschool.si